Na cóż jednak mam się budzić, sięgać do minionych snów? Może kiedyś w przyszłości miłość w sercu twoim.